0: doradzam wszystkim ludziom, którzy potrzebują pomocy socjalnej.
1: Na przykład jest osoba, która wykonywała tutaj pracę tu w Niemczech i nie dostała na przykład wynagrodzenia. To wtedy może się do nas zgłosić i my udzielamy jej bezpłatnej pomocy.
2: Jest Caritas, jest AWO, jest Diakonisches Werk, jest DGB, Polska Rada Społeczna, no i przede wszystkim Polki w Berlinie.
3: Pytanie o mieszkanie, emeryturę, niewypłacona pensja, rozwód, bezdomność. Na pierwszy rzut oka sprawy te nie mają ze sobą nic wspólnego. A jednak wszystkie trafiają do tej samej sieci ludzi, polskojęzycznych doradców działających w Niemczech. Kim są, gdzie ich znaleźć i dlaczego tak wielu Polaków w Niemczech szuka pomocy na Facebooku, choć profesjonalne doradztwo za darmo jest na wyciągnięcie ręki. Ja nazywam się Monika Sędzierska, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Kosmo po polsku.
4: Kosmo po polsku.
3: Dzisiejszy podcast nagrywam w berlińskim Willkommenscentrum. To tutaj na zaproszenie Katarzyny Niewiedział, pełnomocniczki Berlina do spraw integracji i migracji, spotkali się polskojęzyczni doradcy, pracownicy socjalni, przedstawiciele organizacji pomocowych i eksperci rynku pracy. Od kilku lat takie spotkania organizuje Stowarzyszenie Polki w Berlinie. Jednym z największych mitów dotyczących migracji jest przekonanie, że pomocy potrzebują wyłącznie osoby, które dopiero przyjechały do Niemiec, podkreślali uczestnicy. Okazuje się, że polskojęzyczne poradnie odwiedzają również osoby mieszkające w Niemczech od wielu lat. Mówi Iwona Majer.
0: Jestem pracownikiem socjalnym w Willkommenscentrum. Doradzam wszystkim ludziom, którzy potrzebują pomocy socjalnej. Ostatnio pojawił się teraz problem prawa pobytu, tego prawa swobodnego przemieszczania się w Europie. Zaczęto po prostu regularnie przez Jobcentrum czy Arbeitsagentur sprawdzanie, jak długo są Polacy i tak dalej, i czy tego prawa nie nadużywają. Ale też problemami takimi jak świadczenia zdrowotne, świadczenia socjalne i tak dalej.
3: Można tu uzyskać informacje dotyczące prawa pobytu, świadczeń socjalnych, rynku pracy czy spraw administracyjnych. Podobne miejsca działają również w innych częściach Niemiec, najczęściej pod nazwami Migrationsberatung, Integrationsberatung albo Welcome Center. Warto pamiętać, że w wielu z nich można otrzymać pomoc po polsku i za darmo. Osobą, która od lat buduje mapę polskojęzycznej pomocy w Berlinie jest Marzena Nowak, prezeska Stowarzyszenia Polki w Berlinie. To właśnie ona zaczęła wyszukiwać i jednoczyć polskojęzycznych doradców pracujących w niemieckich instytucjach.
2: To zbierałam już od wielu lat te osoby, bo ja piszę z reguły do tych wszystkich projektów instytucji niemieckich i z zapytaniem, czy jest jakaś polska osoba, polskojęzyczna osoba, która doradza. Ważne jest dla nas, żeby były darmowe, znaczy darmowe, te osoby są zatrudnione, ale dla nas, klientów polskojęzycznych, jest to doradztwo darmowe.
3: Dziś takich osób jest według Marzeny Nowak około 100, tylko w samym Berlinie.
2: My przejęłyśmy to od organizacji Gangway i Klik, które organizowały takie spotkania właśnie pod bezdomność. To już od wielu lat faktycznie funkcjonuje, te doradztwa ze sobą kooperują, bo to są różne obszary, to nie tylko jest socjalne i prawo pracy, ale to jest kwestia też bezdomności, chorych ludzi na raka, kwestie zawodowe, kształcące, prawne, psychologiczne. Chyba praktycznie można powiedzieć, każdy obszar jest zabezpieczony.
3: Są więc doradcy socjalni, eksperci rynku pracy, psycholożki, specjaliści pomagający uznawać kwalifikacje zawodowe, doradcy rodzinni, prawnicy i osoby wspierające seniorów czy ludzi w kryzysie zdrowotnym.
2: No jest ich sporo. Jest Caritas, jest AWO, jest Diakonisches Werk, jest DGB, czyli związki zawodowe, jest Polska Rada Społeczna, no i przede wszystkim Polki w Berlinie. W tej chwili też mają doradztwo prawne i psychologiczne.
3: A jaki jest dziś największy problem? Zdaniem Marzeny Nowak nie brak poradnictwa, tylko brak wiedzy o tym, że ono istnieje w języku polskim. Jeszcze kilka lat temu wielu migrantów przychodziło z pytaniami o pracę albo mieszkanie. Dziś coraz częściej problemem staje się komputer i internet, mówi Aneta Wanicka-Lico z Diakonii Werk Simeon.
5: Najczęściej przychodzą z zapytaniami dotyczącymi wniosków online, ponieważ od czasów korony system niemiecki przestawił aplikowanie dokumentacji, jak również wniosku na system online i nie wszyscy nasi rodacy radzą sobie z aplikowaniem tych wniosków w systemach, tym bardziej, że te systemy są różnorodne, każdy urząd ma swój system, każdy ma swoje wymagania. Ponadto aplikowane dokumenty muszą być zeskanowane. Również z tym wielu ludzi sobie niestety nie radzi, szczególnie biorąc pod uwagę to, iż mamy do czynienia z generacją, która jest coraz starsza.
3: Cyfryzacja miała uprościć wiele procedur. Dla części migrantów stała się jednak nową przeszkodą.
5: Te osoby, które na przykład są już emerytami, nawet ci, którzy są od wieku 50+, czasami też 40+, nie mówiąc już o tych, którzy są 70+, czy 60+, no niestety, ale jest to dla nich niesamowitą trudnością, aby złożyć dokumenty do urzędu, na przykład o emeryturę, o rentę chorobową, o świadczenia socjalne, o świadczenia do Urzędu Pracy. Jest to niesamowity, skomplikowany proces, który również dla pracowników socjalnych nie jest procesem prostym.
3: I właśnie tutaj potrzebni są również doradcy. Ludzie, którzy pomagają przełożyć skomplikowany język urzędów na coś znacznie prostszego, na konkretne działania, krok po kroku. Jeżeli jest jeden temat, który od lat nie znika z poradni, to jest nim praca. A właściwie problemy związane z pracą. Opowiada o tym Agnieszka Misiuk-Deglow z projektu Faire Mobilität.
1: To poradnia, która pomaga osobom z wschodniej i środkowej Europy we wszystkich tematach albo kwestiach związanych z prawem pracy. Czyli na przykład jest osoba, która wykonywała tutaj pracę, tu w Niemczech i nie dostała na przykład wynagrodzenia. To wtedy może się do nas zgłosić i my udzielamy jej bezpłatnej pomocy. Albo na przykład pracodawca wstrzymał świadczenie chorobowe, to znaczy nie wypłacił po prostu wypłaty za okres choroby. Albo osoba, która pracowała albo pracuje tutaj, dostała wypowiedzenie. Czy wówczas również może się do nas zgłosić i otrzyma bezpłatną pomoc w języku polskim, albo rumuńskim, albo bułgarskim. To w zależności, z jakiego kraju pochodzi.
3: Faire Mobilität pomaga migrantom w całych Niemczech. W wielu placówkach znajdziecie polskojęzycznych doradców. Mimo zmieniających się czasów, problemy pozostają podobne, zauważa Agnieszka Misiuk.
1: Problemy, że tak powiem, tych osób, które się do nas się zgłaszają, są właściwie takie same albo podobne i najczęstszym problemem do dzisiaj jest po prostu brak wynagrodzenia za wykonywaną pracę.
3: To pokazuje, jak ważne jest bezpłatne doradztwo dotyczące prawa pracy. Nie tylko dla Polaków, ale dla wszystkich migrantów funkcjonujących na niemieckim rynku pracy. Słuchając rozmów podczas spotkania polskojęzycznych doradców, odniosłam wrażenie, że żadna instytucja nie jest w stanie pomóc we wszystkim. I właśnie dlatego doradcy potrzebują siebie nawzajem, mówi Agnieszka Misiuk-Deglow.
1: Ludzie zgłaszają się z różnymi problemami, tak? Czasami na przykład jest to problem związany stricte z prawem pracy, ale na przykład ktoś ma jeszcze pytanie, albo na przykład ma dziecko, które chce, nie wiem, zapisać do szkoły, albo ma na przykład pytanie a propos uznania dyplomu, tak? Bo na przykład skończył coś w Polsce, więc dobrze jest wiedzieć o sobie, dobrze jest wiedzieć, do kogo można kogoś wysłać po prostu, bo to zawsze na przykład podać konkretne imię i powiedzieć tak, tam po prostu możesz iść, tam otrzymasz pomoc, jakby także to jest jak najbardziej sensowne i jak najbardziej, my się poza tym też uczymy od siebie i też dobrze jest wiedzieć, że różne instytucje mają różne problemy, tak? Albo niektóre czasami podobne problemy i po prostu wtedy też jest lepiej się po prostu na ten temat wymienić.
3: Jednym z tematów, który od lat wraca podczas spotkań doradców, jest bezdomność Polaków w Niemczech.
0: Mamy wielu, wielu bezdomnych. Mówi się o tym, że muszą być po prostu odsłani do domu, ale można ich też tutaj na miejscu wspierać i trzeba by było zrozumieć tylko jak zrobić strukturę, która umożliwiłaby nie tylko powrót do domu, jeżeli ktoś by chciał, ale jeżeli ktoś chciałby tu zostać, jak mu pomóc, żeby znaleźć się na rynku pracy i integrował się po prostu z Niemcami i miał tą możliwość po prostu zdobycia pracy i zostania tu ewentualnie, czy nauczenia się języka. Ale to jest bardzo duży problem i bardzo, bardzo ważny.
3: To właśnie przy takich problemach najlepiej widać, jak bardzo potrzebna jest współpraca różnych organizacji. Spotkanie odbywa się w siedzibie pełnomocniczki Berlina do spraw integracji i migracji. Katarzyna Niewiedział od lat współpracuje z organizacjami migracyjnymi i dobrze wie, że żaden problem nie kończy się na jednej poradzie.
6: Problemy są zawsze takie szerokie. Żadna jedna poradnia nie jest w stanie tego rozwiązać. Dlatego takie spotkanie, które dzisiaj robiłyśmy, gdzie rzeczywiście wszystkie różnorodne poradnie ze sobą się spotykają, rozmawiają o problemach, sieciują się. Dzisiaj mieliśmy też ten taki aspekt tego, że to takie jest jeszcze babskie spotkanie, bo dużo kobiet było. To jest ważne. Ważne jest, żeby rzeczywiście dla swoich klientów wiedzieć, do kogo mogę się jeszcze zgłosić, kogo mogę zapytać o radę, jeżeli sama nie wiem jako doradczyni, w którym kierunku iść. Ja jako pełnomocnik buduję taką strukturę, gdzie rzeczywiście taka współpraca będzie zinstytucjonalizowana. Nie tylko dobrowolna, tylko musimy mieć taki system, który właśnie tak tą współpracę już ma tak jakby w swoim DNA. To jest mój cel dla Berlina, żebyśmy właśnie szybciej rozwiązywali te problemy tych ludzi.
3: Dlatego celem jest budowanie trwałej współpracy między instytucjami, podkreśla Katarzyna Niewiedział.
6: Współpraca i wspieranie tych organizacji jest bardzo ważne. Po pierwsze dlatego, że oni są tak blisko tych problemów, blisko tych ludzi, bezpośrednio z nimi współpracują. Ja bym powiedziała, że to jest taka też taka trampolina dla tych ludzi, którzy pracują w tych organizacjach bardzo często i to dzisiaj też widzieliśmy. Pierwsze kroki w organizacji migracyjnej znaczy, że idę może dalej, wchodzę w inne struktury pracy socjalnej, pracuję dla dużych charytatywnych organizacji, nawet dla administracji miejskiej i tak dalej. Więc to są zawsze takie dwie strony. Z jednej strony moja własna profesjonalność, z drugiej strony to, co ja bardzo mocno szanuję, dojście do tej grupy docelowej, informacje z pierwszej ręki, to, co one mi opowiadają, ja mam wrażenie, że od kogoś innego nie jestem w stanie usłyszeć. Dlatego ja bardzo szanuję tą pracę i takie spotkanie, które dzisiaj mieliśmy, jest ważne dla mojej pracy też.
3: Jeśli z dzisiejszego podcastu warto zapamiętać jedną rzecz, to właśnie tę. W Niemczech działa rozbudowana sieć bezpłatnego poradnictwa po polsku. Przy Caritasie, przy Diakonii, przy AWO, przy Deutsches Rotes Kreuz, przy związkach zawodowych, a także organizacjach wspierających rodziny, seniorów, pracowników i osoby znajdujące się w kryzysie. Czasem wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Migrationsberatung Polnisch, Sozialberatung Polnisch, Arbeitsrechtsberatung Polnisch albo po prostu zadzwonić i zapytać, czy mają państwo kogoś, kto mówi po polsku, bo bardzo często po drugiej stronie znajduje się ktoś, kto zna system i wie, od czego zacząć. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy podcast, to zostaw ocenę w ulubionej aplikacji i zasubskrybuj nasz profil Kosmo po polsku, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Ja nazywam się Monika Sędzierska. Do usłyszenia.
4: Kosmo po polsku.

0: Cześć.
1: Cześć und hallo.
0: Witamy w Niemcy na start, podcaście Kosmo po polsku. Tu Monika.
1: I Adam, czyli twoi przewodnicy po niemieckiej rzeczywistości.
0: Pokażemy ci, jak ułożyć sobie życie w Niemczech.
1: I krok po kroczku przejść przez niemiecki tor przeszkód.
0: Dziś temat, który może nie brzmi ekscytująco, ale jest piekielnie ważny. Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech.
1: Dokładnie, bo przecież nikt nie chce, żeby zwykłe przeziębienie zrujnowało mu portfel.
0: Zasubskrybuj kanał Kosmo po polsku, jeśli nie chcesz przegapić naszych porad. No to jedziemy. Po pierwsze, czy w Niemczech każdy musi mieć ubezpieczenie zdrowotne?
1: Tak, i to jest absolutnie bezdyskusyjne. Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla każdego. Niezależnie od tego, czy pracujesz, studiujesz, czy prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś niski czy wysoki, mówisz po niemiecku czy po szwedzku. Po prostu ubezpieczony musi być każdy.
0: A co jeśli nie mam ubezpieczenia?
1: Uj, to boli, to dosłownie i finansowo. Więc tak, po pierwsze, leczenie w Niemczech jest drogie. Po drugie, jeśli kiedykolwiek zgłosisz się do kasy chorych, będziesz musiał nadrobić zaległe składki.
0: I to nie tylko od teraz, ale za cały okres, w którym byłeś w Niemczech i nie miałeś ubezpieczenia. Może być to nawet kilka tysięcy euro.
1: Tak, słyszałem takie historie Polaków, którzy dostali liściki z wezwaniem do zapłaty i to są naprawdę przykre sprawy.
0: Na czym polega problem, tłumaczy nasz dzisiejszy ekspert Arkadiusz Łukowski z niemieckiej kasy chorych AOK Nordost.
2: W Niemczech nie można nie mieć ubezpieczenia, czyli jest przymus ubezpieczeniowy. I ten przymus ubezpieczeniowy w Niemczech zależy od tego, czy podlegamy pod niemieckie prawo ubezpieczeń społecznych. Jeżeli tak się dzieje, stwierdza się po prostu stan prawny danej osoby i jeżeli kasa chorych stwierdza tak zwaną lukę ubezpieczeniową u osoby podlegającej pod niemieckie przepisy, no to musi tą lukę wypełnić ubezpieczeniem, dając ochronę ubezpieczeniową, a za to się oczywiście należy odpowiednia składka. To jest często kłopot osób, które przyjeżdżają z Polski do Niemiec w ramach swobody przepływu osób i pracowników na terenie Unii Europejskiej, zastanawiając się, czy ja planuję swoją przyszłość w Polsce, czy w Niemczech, czy chcę pojechać gdzieś dalej. I ten moment, w którym przechodzimy pod działanie niemieckiego prawa, czasem dla obywatela jest po prostu niedostrzegalny. Kiedy po jakimś czasie zgłaszamy się do kasy chorych, nagle okazuje się, że byliśmy już w Niemczech ubezpieczeni z mocy prawa, ale nie płaciliśmy składek i te składki trzeba będzie uzupełnić.
1: Czyli po prostu nie ma opcji, musimy się ubezpieczyć.
0: Dokładnie, ale spokojnie, po to jesteśmy, aby ci pomóc i zaraz wyjaśnimy, jakie są możliwości i drogi do celu. Okej, wiemy już, że ubezpieczenie jest konieczne, ale jakie mamy opcje?
1: No do wyboru masz dwie drogi. Po pierwsze, publiczne, ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, po niemiecku Gesetzliche Krankenversicherung, w skrócie GKV, czyli niemiecki odpowiednik NFZ-u.
0: I prywatne ubezpieczenie zdrowotne, czyli Private Krankenversicherung, PKV, to jest taka opcja dla wybranych.
1: Gesetzlich GKV to przede wszystkim stabilność i przewidywalność. Składki zależą od twoich dochodów, to około 16% pensji brutto. W zamian masz dostęp do niemieckiej służby zdrowia.
0: A to już coś. Niemiecka opieka zdrowotna, mimo trudności, z jakimi się aktualnie boryka, jest uznawana za jedną z najlepszych na świecie. Oddajmy może głos naszemu ekspertowi.
2: W Niemczech mamy jeden z najlepszych na świecie systemów ochrony zdrowia publicznych. Ubezpieczenie w kasie ustawowej daje nam w całości dostęp do tego systemu. To nie znaczy, że wszystkie świadczenia medyczne, jakie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, są pokrywane z systemu publicznego, ale w każdej sytuacji pomoc medyczną znajdziemy i to będzie od wizyt u lekarza, ambulatoryjnie, leczenia szpitalnego, rehabilitacji, fizjoterapii, pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, dostęp do leków, więc cały obszar ochrony zdrowia jest dostępny w kasach ustawowych.
1: Krótko mówiąc, niemiecki system zdrowia to solidna maszyna, no ale nie magiczna skrzynka spełniająca każde medyczne życzenie.
0: Z pewnością nie. Gwarantuje opiekę w każdej sytuacji, ale jeśli marzysz o luksusowym pakiecie, musisz sięgnąć po prostu głębiej do kieszeni.
1: A wtedy może warto rozważyć prywatne ubezpieczenie zdrowotne. To opcja dla przedsiębiorców, studentów i dobrze zarabiających. No, możesz liczyć na lepsze warunki, szybsze wizyty, ale też na wyższe składki z wiekiem.
0: No i ważna sprawa. Jeśli wybierzesz prywatne ubezpieczenie, powrót do ubezpieczenia ustawowego jest bardzo trudny, w niektórych przypadkach niemożliwy, więc decyzja musi być przemyślana.
1: Przyjrzyjmy się jeszcze raz podstawowym różnicom w ubezpieczeniu, które tłumaczy Arkadiusz Łukowski.
2: W kasie prywatnej składka nie jest uzależniona od naszych dochodów, tak jak w kasach publicznych, natomiast jest uzależniona od naszego ryzyka ubezpieczeniowego, a ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniu zdrowotnym to jest nasz aktualny stan zdrowia, przebyte choroby i ryzyko na przyszłość dla kasy chorych. I często jest tak, że kiedy jesteśmy młodzi i zdrowi, to ta składka może być korzystniejsza w kasie prywatnej. I może się po prostu w danym momencie, mam 30 lat, otwieram gewerbę, nie chorowałem, nie chodzę po lekarzach i to może mi się po prostu opłacać. Ale są dwa takie zasadnicze zastrzeżenia. Cel tego podziału na kasy publiczne i prywatne jest taki, aby wybierając raz kasę prywatną, pozostać w niej no, praktycznie na zawsze. I tam są bardzo niewielkie możliwości powrotu do systemu publicznego, a po roku życia 55 właściwie te możliwości się zupełnie zamykają. Łatwo sobie wyobrazić, że w związku z upływem lat, kiedy się starzejemy, no to ryzyko ubezpieczeniowe rośnie i ta składka w kasie prywatnej też rośnie. A drugą taką rzeczą, która jest istotna z punktu widzenia na przykład rodzin, w kasach publicznych mamy bezskładkowe ubezpieczenie rodzinne członków rodziny. Jeżeli małżonek, małżonka nie pracują, jeżeli mamy dzieci, możemy bezskładkowo je doubezpieczyć. Natomiast w kasach prywatnych każdy członek rodziny wymaga osobnej składki.
1: Krótko mówiąc, dobrze policz, zanim wybierzesz.
0: Podsumujmy w takim razie najważniejsze fakty przy wyborze ubezpieczenia zdrowotnego.
1: No przede wszystkim zastanów się nad swoimi potrzebami zdrowotnymi, no i możliwościami finansowymi. Jeśli cenisz sobie stabilność składek i szeroki, ale też nieluksusowy dostęp do usług medycznych, GKV Gesetzlich może być dla ciebie rozwiązaniem.
0: Ale jak chcesz mieć większy wpływ na zakres usług i nie boisz się wyższych kosztów, prywatne ubezpieczenie może być tutaj lepsze.
1: A jeśli chodzi o statystyki, no to w Niemczech około 90% osób należy do państwowych kas chorych. Można spokojnie powiedzieć, że to jest zdecydowana większość.
0: Bo warto jeszcze dodać, że w ramach państwowego ubezpieczenia zdrowotnego członkowie rodziny, czyli małżonek, partner, a także dzieci są współubezpieczeni bez dodatkowych składek. To sprawia, że ustawowe ubezpieczenie jest atrakcyjne dla rodzin.
1: Faktycznie dobrze, że przypomniałaś. Okej, przyjrzyjmy się, jak to wygląda w praktyce, jeśli na przykład musisz wybrać się do dentysty w Niemczech. Jaka jest wtedy różnica właśnie między ubezpieczeniami?
0: Bartek Giziński spotyka się z pacjentami na co dzień w klinice stomatologicznej w Berlinie.
3: Jeżeli chodzi o stomatologię, to są różnice kolosalne, ponieważ jeżeli masz ubezpieczenie państwowe, to jest ci gwarantowane każde leczenie. To znaczy w Niemczech jest tak, że niezależnie od tego, co się zdarzy, możesz dostać refundowane leczenie. Jeżeli jesteś prywatnie ubezpieczona, musi ci to pokryć twoja prywatna kasa chorych. Przychodzisz na leczenie, to dajesz twoją kartę. Ta karta jest jakby potwierdzeniem, że te świadczenia będą pokryte przez twoją kasę państwową, kasę chorych. Jeżeli jesteś prywatnie ubezpieczona, musisz pokazać swój dowód, podpisać blanko dokument, żeby oni sprawdzili w ogóle twoją rentalność, ponieważ często się myli to w Niemczech. Jeżeli jesteś prywatnie ubezpieczona, to de facto sama płacisz za leczenie, a potem dostajesz te pieniądze z powrotem od twojej prywatnej kasy chorych. Te prywatne kasy chorych oddają albo 50%, czasami 80%, czasami 100%, czasami nie dają w ogóle. Prywatnie ubezpieczeni płacą połowę mniej niż ci państwowi, ale właśnie dlatego płacą mniej, bo de facto musisz sama płacić za leczenie, a kasa ci tylko daje część tego leczenia.
0: No, myślę, że to dużo tłumaczy. Ubezpieczenie prywatne może kusić niższą składką, ale w razie potrzeby leczenia stomatologicznego może zamienić się w kosztowną niespodziankę.
1: Mniej płacisz na początku, ale możesz więcej zapłacić u dentysty.
0: Przechodzimy do konkretów. Jak załatwić ubezpieczenie zdrowotne po przyjeździe do Niemiec?
1: No, to zależy, czy będziesz pracować na etacie, czy prowadzić działalność. Jeśli masz umowę o pracę, pracodawca zgłosi cię do publicznej kasy chorych.
0: A jeśli chcę wybrać ubezpieczenie sama?
1: Nie, no możesz, ale jeśli zarabiasz mniej niż 69 300 euro rocznie, musisz być w systemie publicznym. Jest wiele kas chorych, na przykład AOK, TK, Barma, które oferują podobne warunki.
0: Jeśli masz własną działalność, wtedy masz wybór. Możesz zostać w publicznym systemie albo przejść na prywatne ubezpieczenie zdrowotne.
1: A jeśli chodzi o dokumenty, będą ci potrzebne tak. Dowód osobisty lub paszport.
0: Meldunek w Niemczech, czyli Anmeldung. Numer identyfikacji podatkowej, czyli Steuer ID. O tym zresztą mówimy w Niemcy na start w odcinku Jak zameldować się w Niemczech.
1: No i nie zapomnij, potrzebujesz zaświadczenie o zatrudnieniu lub dochodach.
0: No i pewnie niemieckie konto bankowe potrzebne do opłacania składek.
1: Cała procedura trwa zazwyczaj kilka dni. Po akceptacji dostaniesz potwierdzenie ubezpieczenia Versicherungsbescheinigung i kartę zdrowotną Gesundheitskarte, której używasz u lekarza.
0: Dla niektórych osób z Polski ważną kwestią przy wyborze kasy chorych może być również dostępność usług w języku polskim.
1: Tak, no, niektóre kasy w Niemczech są nastawione na polskich pacjentów. Na przykład AOK Nordost oferuje porady w języku polskim i ma stronę internetową w tym języku.
0: Wsparcie w języku polskim obiecują też na swoich stronach DAK Gesundheit, Techniker Krankenkasse i Barmer. Na pewno warto sprawdzić. Teraz przejdźmy do tematu, który zawsze budzi emocje, czyli koszty.
1: Te są niemałe. No w sumie bez emocji i z totalnym spokojem może o tym mówić tylko chyba Federalne Stowarzyszenie Kas Chorych w Niemczech.
4: Die Höhe des Beitrags ist gesetzlich festgelegt und beträgt seit einigen Jahren 14,6% des Bruttolohns. Hinzu kommt ein Zusatzbeitrag, der sich von Kasse zu Kasse unterscheidet.
1: Czyli w publicznym ubezpieczeniu składka to około 14,6% twojej pensji brutto plus dodatkowa opłata od ubezpieczyciela, tak zwany Zusatzbeitrag. To taka dopłata, która wynosi średnio 2,5%.
0: Czyli sumując łącznie około 17%. Jeśli więc zarabiasz 4000 euro brutto, twoja składka na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne wyniesie około 680 euro miesięcznie. Z czego, uwaga, połowę płaci pracodawca.
1: W publicznym ubezpieczeniu składkę łatwo możesz sobie wyliczyć. No prywatne to zupełnie inna bajka.
0: Oj tak, tam możesz zapłacić od 200 do nawet 1500 euro miesięcznie, w zależności od wieku, od stanu zdrowia i wybranego pakietu.
1: Brzmi trochę jak wybór między Ferrari a rowerem, ale jakoś każdy musi sam zdecydować, czym i dokąd chce dojechać.
0: I czego w tym momencie potrzebuję. A ja zastanawiam się, co jeśli wybiorę kasę chorych i potem okaże się, że nie jestem z niej zadowolona. Kiedy i czy mogę ją w ogóle zmienić?
1: No tak, oczywiście. Masz prawo do zmiany kasy chorych, ale musisz być ubezpieczona w danej kasie przez co najmniej 12 miesięcy.
0: A jeśli moja kasa chorych podniesie na przykład składkę?
1: To jest pretekst do zmiany od razu, bez czekania na pełny rok. Masz 2 miesiące do wypowiedzenia umowy od momentu ogłoszenia podwyżki.
0: Jeśli chodzi o prywatne kasy chorych, to przejście do publicznego systemu ubezpieczeń jest bardziej skomplikowane i możliwe tylko przy spełnieniu surowych warunków i tylko do 55 roku życia.
1: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech to idealna opcja dla osób młodych, zdrowych, bez dzieci, które mają dużo pieniędzy, a w przyszłości chcą zamienić relaksujące wakacje na wizyty u lekarzy.
0: Jeśli jednak planujesz zestarzeć się w spokoju, mieć rodzinę, nie chcesz za kilka lat płacić więcej niż za nowego Mercedesa, to lepiej chyba zostań przy ubezpieczeniu państwowym GKV.
1: I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że nasze wskazówki pomogą ci podjąć dobrą decyzję.
0: Pamiętaj, zdrowie nie ma ceny, ale ubezpieczenie ma i lepiej je mieć.
1: A w następnym odcinku, jak skutecznie uczyć się niemieckiego, gdzie znaleźć bezpłatne kursy, no i wiele innych wskazówek wokół języka niemieckiego i jego nauki.
0: Jeśli spodobał ci się ten odcinek, zostaw ocenę i komentarz, a także podziel się nim ze znajomymi, którzy może właśnie teraz zaczynają swoją przygodę w Niemczech.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku mówią
0: Monika Sędzierska
1: i Adam Gusowski.
0: Cześć!
1: Und tschüss!